0: ludzkiej istoty.
1: Słyszycie nasz, głos.
0: Niesie go cisza przez bezkres i czas.
1: Nie przyszliśmy, wskazywać wam drogę.
0: Przyszliśmy przypomnieć,
1: kim jest każdy z was.